zamek.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Dobrze.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: stało się, osiągnęliśmy szczyty romantyzmu, proszę Państwa. Informujemy, że dzisiaj nadeszło ocieplenie i za momencik dosłownie nadejdą upały. W niedzielę nadejdzie lato, a za tydzień przyjdą wakacje. Jest mnóstwo powodów, żeby się uśmiechnąć, tym bardziej, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Witamy gorąco. Miriam Lipińska, Piotr Jakim, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: No i mamy na zegarach szóstą. W kalendarzu 19 czerwca i ten wspomniany piątek właśnie, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
2: To już dziś. Przed nami fala upałów. Domniemany zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany, ale to nie kończy sprawy. Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika na roczne dziecko. Nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Tyle może dziś pokazać termometry na zachodzie Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami dla 6 województw. To alerty drugiego stopnia. Dotyczą województwa lubuskiego i Dolnego Śląska, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Opolszczyzny i Śląska. Upalny będzie cały nadchodzący weekend. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej Rosjanina Siemiona Skrepeckiego. Zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. Domniemany zabójca artysty i krytyka Kremla został zatrzymany wczoraj w Piastowie pod Warszawą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Zatrzymany ma dziś usłyszeć zarzuty. Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dostał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hexeta. Ostateczna decyzja zależy jednak od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Przez najbliższe miesiące będą trwały negocjacje, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Polska nie zmarnuje ani chwili. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i do jej podpisania.
2: Minister zapowiada, że koszty bazy mogą być współdzielone z Amerykanami, ale główny ciężar wydatków będzie spoczywał na Polsce. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu dziecka nic nie zagraża.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Kolej pada ofiarą własnej popularności. PKP Intercity będzie wysyłać na tory codziennie ponad 500 pociągów. A mimo to już wiadomo, że nie wszyscy chętni załapią się na bilety. Brakuje wagonów, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
2: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Z drogowych utrudnień warto wymienić na razie te dotyczące robót, bo ruch w Białymstoku duży jeszcze o tej porze nie jest. Ale są drogowe prace na przykład na Bohaterów Getta w rejonie skrzyżowania z Proletariacką. Powstaje tam sygnalizacja świetlna i jezdnia może być czasowo zawężona. Warto uważać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Pogoda w Białymstoku.
7: Przed nami weekend pełen letnich akcentów, nie tylko dlatego, że w niedzielę zacznie się astronomiczne lato. Także pogoda ma być typowo letnia, bo już dziś na termometrach w Białymstoku zobaczymy do 24 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14, dlatego nad głowami mnóstwo pogodnego nieba i mnóstwo słońca. Nic, tylko korzystać.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po szóstej będziemy świętowali rocznicę naszego zamiłowania do śpiewania i imprezowania. Gdyż dzisiaj piątek, proszę Państwa, a ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, to po szóstej też postaramy się dokończyć zdanie najbardziej latem lubię. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Lubię, oczywiście. 4 minuty po godzinie szóstej, a jak? No to teraz, jak mówią DJ-e w Radiu Złote Przeboje, podsłuchaliśmy kiedyś Graj Trombi, zespół Kombi. Sen się spełni.

0: takimi właśnie przebojami przygotowujemy się do pierwszego dzisiejszego upalnego dnia. Beach Boys i Kokomo, tak wam gramy 11 minut po 6 i słuchacie Radia Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. W piąteczek, w piątunio, w końcu. 19 dzień czerwca mamy, no to czas zajrzeć do kalendarza.
1: 63 lata temu rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Na scenie wystąpili wtedy m.in. Ewa Demarczyk, Bogdan Łazuka czy Urszula Dudziak.
0: Wow.
1: A dziś obchodzimy również Dzień Ewakuacji.
2: No i tu musimy dodać, że najbardziej pożądana jest ewakuacja nad morze, w góry albo na Mazury. I pytamy, czy państwo słuchacze, kochani, już się ewakuowali z łóżka. Quo vadis, czyli dokąd zmierzacie, dokąd pędzicie teraz. Zadzwońcie i opowiedzcie 22 4 4 i 3 0. Zaczynamy właśnie apel poranny Radia Złote Przeboje. No i gramy grupę R.E.M. Shiny Happy People. Jest 13 minut po 6 we wspomniany piątek, piąteczek, piątunio.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, jakże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Wiosna nam się kończy i jeśli chodzi o piosenkę i o porę roku, no bo w niedzielę przywitamy już oficjalnie lato. A teraz mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz w ogóle, jaki był ulubiony serial Marka Grechuty?
1: Nie mam bladego pojęcia. Cztery pancernie i pies na
0: blisko,
1: przykład.
0: Blisko, blisko. No. Plebania.
1: Plebania, plebania, niemożliwe.
0: No ciekawe, czy jego ulubioną postacią był z kolei Janusz Tracz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest 20 minut po godzinie 6. Za kilka kil będzie London Beach, żeby nóżka chodziła z okazji piątku, a później klasyk Snoopo, żebyśmy nabrali takiego, wiecie, takiego flow piątkowego, takiej posuwistości i powłóczystości. Bądźcie z radiem, złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Doskonale! Kupujemy!
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Pięknie, pięknie. Classic znowu. Heart from the Start. Startujemy w nowy dzień, któremu na imię piątek. Jest minuta po wpół do siódmej. Przypominamy, dzisiaj przyjdą upały. W niedzielę przyjdzie lato. Za tydzień wakacje. No i ciekawi jesteśmy, czy w tych okolicznościach przyrody mamy na co narzekać, czy jednak radości celebrujemy. 22, 4, 4, 3, zaraz. Sprawdźmy. Dzień dobry, halo.
1: Cześć, to jest to Agata. Ja chciałam odnośnie wyjazdów weekendowych. Jedziemy z córką 12 lat i synem 3 miesiące, kamperem zwiedzać. My się wyjeżdżamy w Kruszwicy. Pozdrawiam serdecznie.
2: No fajnie, czasy się zmieniły. Piosenka Piechotą do lata to już ciut nieaktualna. No. No, dzisiaj do lata to można z kolei kamperem. Zatem szerokości życzymy. 2, 2, 4, 4, 3, 0 to z kolei numer dla spóźnionych na nasz apel. No, a żeby poczuć weekendowy klimat imprezowy, to już teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpią Albano i Romina Power. Tak wam gramy 28 minut przed siódmą. Felicita!

0: Rodzice tego pana byli po prostu hipisami, choć byli też muzykami. Tata, trendbat jazzowy, Eagle Eye Cherry w radiu, złote przeboje na dzień dobry, swobodny, jak wakacje, które nadciągają. I tutaj wakacyjna informacja. Eagle Eye Cherry wystąpi na Poland Rock Festival w ostatnim dniu tego festiwalu, 1 sierpnia. Proszę państwa, będzie się działo. Fajne informacje mamy dla was od samego rana za 21.07.
1: Pogodowo piękny weekend, upalny wręcz nam się zapowiada, no więc po południu wylotówki z dużych miast na pewno będą się korkować. Znaczy już o tej porze mamy gdzieś zatory w drodze do pracy. No sprawdzimy to za kilka chwil, a potem w Radiu Złote Przeboje zagrają m.in. Katrina and the Waves.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczołydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
4: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Na Sukiennej, Myśliwskiej i Wiewiórczej w Białymstoku są prace przy sieci kanalizacji deszczowej i są tam również utrudnienia w ruchu. Z kolei na Towarowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Piastowską rozpoczęły się prace związane z remontem drogi dla rowerów. Warto zachować ostrożność.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No a temat mamy bardzo przyjemny, obiecujący wręcz. W niedzielę nadejdzie astronomiczne lato, po którym coś sobie zawsze obiecujemy, prawda? A prośbę do was mamy lekką, niczym portfel w wakacje.
2: Po prostu, dokończ zdanie, najbardziej latem lubię. No ja na przykład najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem, no.
1: Tak, jeszcze z jakąś maślanką, oj tak. A ja lubię skwierczeć na plaży jak frytka, ale też regularnie przeżywać szok termiczny w Bałtyku. I teraz czas na was. Dokończcie zdanie, najbardziej latem lubię.
2: Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie pod adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najzabawniejszy ciąg dalszy wręczymy w prezencie złotą kawę porannego programu.
1: Najbardziej latem lubię 224430. Mamy temat.

0: ratata, świetne, świetne. Wytrąciłaś mnie z równowagi, elektryczne gitary. Dzisiaj to może być piosenka o temperaturze. Nareszcie będziemy mogli ponarzekać na upały, ale zanim, to już za 4 minuty nadejdą wiadomości radia Złote Przeboje, a co w nich?
1: A to może być piosenka też o uspokajaniu kierowców przez ministra energii. Chodzi o ceny paliw. Z końcem czerwca wygasa rządowy pakiet CPN, a z nim kończy się niższy VAT na paliwa i mechanizm ceny maksymalnej. Ale no właśnie, co mówi o tym minister energii? O tym w wiadomościach o 7:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
6: 19 czerwca mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest siódma. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? Minister uspokaja. Czystki personalne w Szpitalu Południowym w Warszawie po aferze z lekarzem milionerem. I Donald Trump, który zapewnia, że jego władza jest nieograniczona. Tankowanie na wakacyjny wyjazd nie wyczyści nam kieszeni, zapewnia minister energii. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca, rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
8: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN.
7: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, a za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. Są kolejne decyzje po aferze z milionowymi zarobkami lekarza bez specjalizacji i salonikiem VIP dla polityków KO w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego, skoordynował też ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. No z kolei w Szpitalu Południowym na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd placówki. Dla opozycji to jednak sprawy nie kończy. Poseł PiSu Henryk Kowalczyk wylicza, kto jeszcze powinien ponieść konsekwencje za aferę.
9: Co najmniej wiceprezydent Warszawy, który nadzoruje to, i Marcin Kierwiński, który jest szefem struktur warszawskich.
7: Sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym bada prokuratura. Moja władza nie ma ograniczeń, twierdzi Donald Trump. To odpowiedź prezydenta USA na publikację portalu Axios, który ocenił, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia władzy Trumpa, bo zaczynając ją domagał się bezwarunkowej kapitulacji Teheranu, a ostatecznie zakończył wojnę, podpisując ograniczone wstępne porozumienie z Iranem. Trump, odpowiadając portalowi, stwierdził, że wynegocjował porozumienie, by nie dopuścić do światowego kryzysu gospodarczego. A tymczasem Szwajcaria poinformowała właśnie, że zaplanowane na dziś rozmowy o ostatecznym porozumieniu pokojowym między USA a Iranem nie odbędą się. Negocjacje miały się odbyć właśnie w Szwajcarii.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: W Polsce dziś początek fali upałów. Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetna noc dla gospodarzy mundialu. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po dwóch kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar aż 6-0. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą.
11: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ruch zwiększa się na białostockich ulicach i jest to już dosyć wyraźne w centrum stolicy Podlasia. Możemy wymienić na przykład ulicę Piłsudskiego. Tu dodatkowo w rejonie przejścia dla pieszych przy banku mogą być utrudnienia w ruchu związane z budową sygnalizacji świetlnej. Jedźcie ostrożnie.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Nie zabraknie słońca w naszym regionie, chmury oczywiście też będą się pojawiać nad głowami, ale i tak ma być przyjemnie. Na pewno ucieszą się ci, którzy lubią ciepło, bo spodziewamy się do 24 stopni. To po godzinie 14 za oknami w Białymstoku. Teraz mamy 14 stopni na termometrach w mieście. Jutro i pojutrze ma być jeszcze cieplej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej pojawi się zapewne z okazji piątku zabytkowa księżycówka, zwana też duchem puszczy.
3: No i po siódmej zaprosimy Was także do zabawy w Google Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowaną frazę. A to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po siódmej rozpoczynamy kolejną godzinę, a na początek gra dla nas Jerry Halliwell i Training Man.

0: You Don't Fool Me. Tak zespół Queen zagrał w piątkowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej, a w porannym programie udajemy się na Podlasie, gdyż jak się okazało, tam ciągle jest sporo tajemnic do odkrycia.
1: Na Podlasiu odkryto naczynia sprzed 4,5 tysiąca lat, a w nich znaleziono pozostałości... Budujemy napięcie, gdyż odkrycie jest wiele mówiące.
2: No.
1: W naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat znaleziono pozostałości alkoholu.
2: No cóż możemy powiedzieć. Chyba tylko tyle, że tradycja zobowiązuje.
3: Hej, nasi tu byli.
2: A jak? Teraz UM w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I'm your man. Jest 13 minut po godzinie 7. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Jest dobrze.

0: Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale tekst części utworu to bezpośredni cytat z psalmu 137 z Biblii oczywiście. Bonnie M. Rivers of Babylon, tak wam gramy w piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: 21 minut po siódmej mamy, a za kilka minut dosłownie nasze piątkowe gogle mogle. Poprosimy internet, żeby dokończył za nas wylosowane pytanie i zapraszamy was do wspólnej zabawy, więc bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Co piątek zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Mamy w studiu szklaną kulę, w niej karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić gdy. No i teraz zanim wylosujemy karteczkę, to każdy z Was wyjmuje telefon i przygotowuje swoje gogle.
2: No, ja losuję i wylosowało nam się pytanie, uwaga, jak pozbyć się? No to po kolei teraz każdy z nas i wy też, kochani słuchacze nasi drodzy, wpisujemy w tego gogla naszego, jak pozbyć się. Już, tak?
1: Tak jest.
2: No to czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Jak pozbyć się sąsiada z wiertarką?
1: Ja mam takie, jak pozbyć się gołębi z balkonu?
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Jak pozbyć się szkawki?
3: Jak pozbyć się ułamka z mianownika?
1: Ciekawe, jak pozbyć się łupieżu?
2: Ja bardzo przepraszam, ale jest jeszcze, jak pozbyć się smrodu z butów?
1: No i jeszcze, jak pozbyć się piasku z bikini?
2: No, to jest akurat, przynajmniej nad Bałtykiem, klasyczna misja niemożliwa. Mission Impossible.
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: No, jesteśmy troszkę jak panowie Charles i Eddie w piątek o tej porze, to jakoś tak każdy trochę cienko śpiewa, ale dzisiaj zacznie się wszystko, co najlepsze w tygodniu, pod ogólnym hasłem regeneracja. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 21 minut 8.
1: Słuchacie Radio Złote Przeboje na dzień dobry, coś za chwilę z naszych ulubionych 80., czyli Urszula, a później na naszej antenie pojawi się wielka fanka futbolu, która kibicuje oczywiście Kolumbii na mundialu. Shakira, Whenever We're Ever, tak wam zagramy, zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach, odzyskać siebie po trudnym związku, uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Pora wyjazdów do szkół i przedszkoli, także do pracy na ulicach w Białymstoku zaczyna się bardziej tłoczyć. Trzeba uważać na tysiąclecia państwa polskiego, Polneskiej, Jurowieckiej, Sienkiewicza i Legionowej. Więcej samochodów jest także na Brańskiego, Pałacowej i Warszawskiej. Uważać trzeba na Skłodowskiej i Waszyngtona.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w końcu nadejdą upały, a w niedzielę przyjdzie astronomiczne lato. No i dlatego temat, właściwie prośbę mamy taką lekką, niczym nadmorska bryza. Dokończ zdanie, najbardziej latem lubię. 2244430, no to słuchamy.
2: Najbardziej latem lubię polskie morze, a jeżeli nie mogę tam być, to wieczorne siedzenie przed domem po wyjściu z basenu.
3: Najbardziej latem lubię nosić sandały.
4: Najbardziej latem lubię te gorące poranki.
5: Najbardziej lubię jeść młody bób. Wszystkimi efektami ubocznymi.
6: No, słuchajcie, generalnie większość efektów ubocznych lata powoduje duży uśmiech. No to dokończcie zdanie. Najbardziej latem lubię. Popuśćcie wodze wyobraźni, dzwońcie pod 224430 albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najzabawniejszy ciąg dalszy wręczymy w prezencie złotą kawę porannego programu. Najbardziej latem lubię. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Rigueira. Ci panowie śpiewali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Vamos a la Playa, czyli Chodźmy na plażę. No nie widzę przeszkód, nie widzę, naprawdę, ale najpierw zaprosimy was na wiadomości radia Złote Przeboje o 8, czyli za 4 minuty. Co w nich mamy? Też plażę mamy?
1: No tak, przed nami bardzo ciepły weekend na termometrach. Trójka z przodu.
0: Ja.
1: Tak, więcej o tym powiemy w wiadomościach radia Złote Przeboje o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: 19 czerwca mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest punktualnie 8. Miriam Lipińska, Wiadomości Radia, Złote Przeboje.
10: Przed nami gorący weekend za sprawą temperatur. Dziś zarzuty dla zatrzymanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Sejmowy ekspres w pracach nad ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy. To będzie upalny weekend, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
11: Piątek w zachodniej części kraju, tutaj ziemia lubuska, Dolny Śląsk. Tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał.
10: W nocy też nie odpoczniemy od wysokich temperatur, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Upały zostaną z nami do wtorku.
12: To są Wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Mężczyzna zatrzymany wczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Siemion Skrepecki, artysta i krytyk Putina, został zastrzelony na ulicy w poniedziałek. 36-latek, posługujący się gruzińskim paszportem, został zatrzymany wczoraj w Piastowie pod Warszawą.
13: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
10: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Cały czas trwa ustalanie, kto zlecił zabójstwo. Wiele wskazuje na to, że miało ono charakter polityczny. Sejm ma dziś przegłosować ustawę o jawności wynagrodzeń lekarzy. To pokłosie historii młodego lekarza bez specjalizacji, który w warszawskim Szpitalu Południowym zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec podkreśla, że ta ustawa to pierwszy krok, bo problemem nie jest tylko brak jawności zarobków, ale także w wielu przypadkach ich wysokość.
14: Nawet tysiące lekarzy mogą zarabiać powyżej 1 miliona złotych rocznie z publicznych źródeł. Nikt nie zagląda nikomu do prywatnej kieszeni, ale jeśli to są środki NFZ-u przy obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia, musimy wiedzieć, gdzie te pieniądze wypływają. Potrzebujemy systemowych rozwiązań. Mam nadzieję, że Sejm uchwali ustawę, która pozwoli to zweryfikować.
10: Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie limitów zarobków lekarzy. Na stole jest także propozycja zakazu łączenia praktyki prywatnej z państwową. A skoro o leczeniu mowa, to na koniec nietypowe przepisy wprowadzone przez burmistrza jednego z miasteczek na Sardynii. Nie ma tam lekarza, dlatego włodarz miasta wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia dla mieszkańców i zakaz pogarszania stanu zdrowia. To oczywiście prowokacja. Burmistrz tłumaczy, że chciał zwrócić w ten sposób uwagę włoskich władz na problem.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Uważać trzeba szczególnie przy jednostce wojskowej. Doszło tam do zdarzenia motocyklisty z samochodem i mogą być kłopoty z jazdą w kierunku Kleosina. Nogę z gazu warto również zdjąć na Krajowej 19. Jest dziś pod specjalnym nadzorem. Od Siemiatycz po Kuźnicę jest kaskadowy pomiar prędkości.

0: Białymstoku.
1: Pogodne niebo, ale także chmury będą dziś na zmianę w naszym regionie. Choć pewnie większość woli chwilę ze słońcem. Synoptycy uspokajają i obiecują, że słońca będzie całkiem sporo. Dlatego więcej ciepła. Teraz w Białymstoku na termometrach jest 14 stopni, ale spodziewamy się do 24 stopni maksymalnie. Tyle ma być w okolicach godziny 14.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej wystąpił u nas urlop, ale w niepełnym wymiarze i poznamy także idealny urlopowy kierunek.
3: Po ósmej pojawi się też klimatyczny bezdech senny. Bądźcie z nami, gdyż wytłumaczymy, co go powoduje. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, 4 minuty po godzinie ósmej. A propos klimatu, a właściwie ocieplenia klimatu, to teraz będzie Sabrina.

0: Tak wam gramy w ten piątkowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje, 11 minut po 8. A skoro nadchodzą wakacje, to musi być urlop, ale i w tej kwestii zmieniają nam się mody i preferencje.
1: Polacy coraz rzadziej wyjeżdżają na klasyczny turnus, czyli dwutygodniowy wypoczynek. Preferujemy ostatnio wyjazdy tygodniowe, ale za to częściej niż raz w roku. Natomiast niezmiennie wolimy morze niż góry.
2: No, może rzeczywiście lepiej pojechać na tydzień, może ze dwa razy.
0: A może rzeczywiście lepiej nad morze?
2: No może. No to pobujajmy się w rytmie morskich fal. W takim razie Could You Be Loved, Bob Marley, 12 minut po godzinie 8. Przed nami upalny weekend, a w niedzielę przyjdzie lato. Gramy!

0: Modern Talking na antenie Radia Złote Przeboje. No miałem kiedyś przyjemność być na koncercie Thomasa Andersa, no i absolutnie nie zdziwiło mnie to, że jest w doskonałej formie i przez 2 godziny potrafi szaleć na koncercie, no ale zdziwiło mnie, że potem przez 2 godziny bez mrugnięcia okiem pozował do zdjęć. No to już naprawdę szacun. Ja bym tyle nie dał rady, ale inną kwestią jest, że nikt sobie ze mną zdjęć nie chce robić. Dzień dobry, 19:08.
1: A my przypominamy, że w niedzielę o 10:26 przyjdzie astronomiczne lato. No i macie jeszcze 10 minut, żeby dokończyć zdanie najbardziej latem lubię. Za najfajniejszy głos będzie poranna kawa Radia Złote Przeboje w prezencie. Baba, 4 furki i 3 zera.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ostatni weekend wiosny będzie naprawdę upalny, a w dodatku w niedzielę to już lato będzie. No i z tej okazji prosiliśmy was dzisiaj, żebyście popuścili wyobraźni i dokończyli zdanie najbardziej latem lubię. No to czas na podsumowanie letnich upodobań.
2: Najbardziej latem lubię błękitne niebo, złociste słońce i zimną kawę frappę.
3: Latem najbardziej lubię morze, słońce, plaża, parawany.
4: Najbardziej latem lubię lepić kołbana.
5: Ja najbardziej latem lubię widok faceta nad morzem w sandałach i w skarpetkach pod kolana.
1: O, to właśnie, tak.
6: Tak. No i za ten ostatni głos, jakże pobudzający wyobraźnię, wysyłamy złotą kawę naszego porannego programu w ramach rekompensaty za ten widok. No i przypominamy Państwu, że choćbyśmy tylko mieli teraz od dzisiaj leżeć i pachnieć, to lato i tak przyjdzie w niedzielę, a w poniedziałek przyjdą nowe tematy i nowe nagrody.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: W kilku miejscach Białegostoku są utrudnienia, na przykład na Bohaterów Getta w rejonie skrzyżowania z Proletariacką budowana jest sygnalizacja świetlna. Prace są prowadzone etapowo z czasowym zawężeniem jezdni. Z kolei na Towarowej rozpoczęły się roboty związane z remontem drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania z ulicą Piastowską.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Lepiej czuć, że jest energia, że jest piątek. No pewnie, I love rock and roll. To była John Jett. Za 12 minut będzie 9. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie o tym, że świat jest niebywale złożonym organizmem. Właśnie udowodniono, że zmiana klimatu to nie tylko sprawa środowiska.
1: Globalne ocieplenie bezpośrednio wpływa na ludzkie zdrowie. Naukowcy z Australii przekonują, że przez zmianę klimatu coraz więcej osób będzie cierpiało na bezdech senny. A ten może prowadzić do porannych bólów głowy. No i co gorsza, bezdechowi często towarzyszy także

0: jestem kobietą i to podobno od jakichś 4000 lat. Edyta Górniak w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a my przypominamy, że lepiej to być młodym, pięknym i bogatym.
1: O, a w
0: wiadomościach
1: bogatym.
0: O dziewiątej
1: jest
0: właśnie w tej
1: szansa,
0: ostatniej
1: tak,
0: sprawie.
1: Jest na to szansa, że rząd jednak zmieni wysokość drugiego progu podatkowego. Wpada do niego coraz więcej z nas i wcale nie dlatego, że stajemy się bogatsi. Powód jest bardziej prozaiczny, jak i o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o dziewiątej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Mamy godzinę 9, niezmiennie 19 czerwca i to jest piątek. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Gwałtowna pogoda na zachodzie kraju. Upały przyniosą burze. Zmiany w rządzie, są awanse i dymisje. A na koniec zachęta, by naprawić zamiast wyrzucać. Chodzi o przepisy, które mają przedłużyć życie sprzętu AGD. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Opolszczyzny i Śląska. Termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Zmiany w rządzie. Wiceministrem Obrony Narodowej została Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do tej pory była pełnomocniczką rządu do spraw programu obronnego SAFE. A to nie jedyne personalne przetasowania, bo stanowisko pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego stracił właśnie Maciej Lasek. Zastąpi go dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Rząd może jednak ugiąć się w sprawie zmian progu podatkowego. Jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, w resorcie finansów trwają prace nad przyszłorocznym budżetem i niewykluczone, że będzie propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku albo podniesienia progu. Drugi próg przekracza już 10%. Polaków w ciągu zaledwie roku przybyło 500 000 takich osób i są to coraz częściej nauczyciele czy pielęgniarki, mówi Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
15: To nawet nie jest tak, że to my, czy tutaj klasa średnia wpada na ten próg, tylko to ten próg wpada na nich, dlatego że no tutaj mamy jeszcze kwestię braku waloryzacji tego progu i tego, że nam wynagrodzenia rosną, co wcale nie oznacza, że stajemy się bogaci.
14: Dotychczas resort finansów wykluczał jakiekolwiek zmiany w progu podatkowym. Naprawa sprzętów AGD i elektroniki ma być prawem każdego konsumenta. Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie do końca lipca. Przepisy zakładają, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast kupna nowego sprzętu, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Co ważne, naprawa poza autoryzowanym serwisem nie będzie już oznaczać utraty gwarancji. A co naprawiamy najczęściej, mówi prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj, Nie Wyrzucaj, Monika Pobrotyń.
16: Częściej w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz tak, codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy, się elektroniki.
14: Nowe przepisy mają ograniczyć ilość wyrzucanego sprzętu i elektroniki.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma komplet punktów. Czechy zremisowały z RPA 1-1. Blisko awansu jest Kanada, po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w Brazylii marzą polskie piłkarki i od awansu dzielą je dwa kroki. W półfinale baraże biało-czerwone zagrają z Belgią. Jeśli wygrają, to zmierzą się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan.
1: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
14: Przed nami upalny weekend. Dziś najgoręcej na zachodzie, ale w pozostałych regionach także prawdziwie letnie temperatury. Od 25 stopni w Trójmieście i Białymstoku, przez 26 w Warszawie, 27 w Zamościu i Szczecinie, 29 w Krakowie i Katowicach, 31 we Wrocławiu, do 32 w Zielonej Górze. Na zachodzie upały przyniosą burze, ale w pozostałych regionach tylko słonecznie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Dzień dobry, po 9:00 ostatnia już szansa na złote bilety na wakacyjny koncert grupy OMD w Warszawie. Szansa dla tych, którzy twórczo i po swojemu rozwinęli skrót OMD w naszej zabawie.
19: A oprócz tego mamy piątek i występują równe szanse dla każdego na upały, weekend i kalendarzowe lato. No wszystko to nadciąga nieuchronnie. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry gramy Bon Jovi, bo to jest dobra energia. Mamy 4 minuty po 9:00.

0: You Drive Me Crazy, księżniczka popu w latach 90., czyli Britney Spears w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No korzystając z okazji, sprawdziliśmy na Instagramie, co tam u pani księżniczki słychać. No, no i otóż poziom energii wskazuje na bliskie już lato. Aczkolwiek Britney Spears jeszcze nie plażuje w stroju skąpym, no na Instagrama tego w każdym razie nie wrzuciła.
1: No i dzięki temu konto na Insta ciągle działa, a u nas teraz grupa Earth, Wind & Fire, czyli muzyczna fala upałów. Earth, Wind, ziemia i wiatr będą rozgrzane jak ten fire, czyli ogień, już w ten weekend, a my proponujemy na razie po prostu muzyczną rozgrzewkę. Przed weekendem gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry September. No i nóżka sama chodzi, jest 12 minut po godzinie 9. Piątek, piąteczek, piątunio.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, wakacyjny, gorący koncert zespołu OMD Summer of Hits, a Radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na ten koncert.
2: No, a żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl musieliście zabawnie rozszyfrować skrót OMD. Po swojemu oczywiście. No i dzisiaj urzekła nas odpowiedź słuchaczki Kasi z Poznania. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to rozszyfruj, OMD to według ciebie?
3: Orzechy mają duszę.
2: Ładne.
1: Dobrze
2: to
1: wymyśliła. Dobrze wymyśliła. Skąd to skojarzenie z orzechami w ogóle się wzięło?
3: Nie wiem, po prostu jakoś orzechy, nie wiem, może dlatego, że one są zawsze na czasie, zawsze są dobre, zawsze wszyscy je znają i w ogóle nikt, są zawsze bezcenne i są bardzo
2: pasują
3: zdrowe.
2: Do dobrej imprezki, prawda?
3: No,
2: orzechy i dobra imprezka się komponują, jasne.
1: Dobra,
2: oczywiście.
1: To umówmy się, w takim razie w zamian za ten nowatorskie rozwinięcie skrótu OMD wręczamy ci bilety na koncert w Warszawie, ale orzechy załatwisz sobie we własnym zakresie. Brawo!
0: Wygrywasz złoty bilet!
3: Wow! Cieszę się bardzo.
2: No to widzimy się na letniej scenie Progresji w Warszawie, a w przyszłym tygodniu z okazji Dnia Taty, uwaga, będziemy mieli dla was konkurs przebojowy Tata i codziennie o tej porze 500 jakże przyjemnych polskich złotych do zgarnięcia. Polecamy się bardzo.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie. Let's
4: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach, odzyskać siebie po trudnym związku, uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Jessica Lafon, Je la Ponton, Alize śpiewała Mua Lolita, ulala w języku miłości w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z tymi miłosnymi zapędami to bardzo prosimy się nie zapędzać, żeby później nie było ulala, ale gafa. A w ogóle to życzymy wam pięknego weekendu. No bo że będzie gorący, to już wiemy. Kłaniamy się, dziękujemy.
1: Dzisiaj jest dzień ewakuacji, więc my proponujemy ewakuację z pracy. Pięknie dziękujemy za wspólną pobudkę piątkową. Miriam Lipińska, Piotr Jaborski, Piotr Jachim, kłaniamy się. Pięknego, słonecznego weekendu życzymy. No a teraz stery nad radiem Złote Przeboje przejmuje Gosia Kościelnik.
2: Jestem Jawor, twój francuski mnie oszałamia. Po prostu to jest dopiero poziom. Za 7 minut będzie godzina 10:00. Zapraszam.

0: Troszkę kołyszącego reggae tuż przed godziną 10. Za 4 minuty będzie 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Tym razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
10: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Białego Stoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Przez 16 lat w domowej niewoli matka przetrzymywała bliźnięta. Dramat 47-letniego dziś rodzeństwa w małej wiosce koło Suwałk opisuje Białostocka Wyborcza. Odpowiedzialna za to matka i siostra pary bliźniąt usłyszały prokuratorskie zarzuty. A jutro będzie można usłyszeć, jak pomagać. W całej Polsce, także w Białymstoku, odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Ewelina Walczak.
14: Program obejmuje m.in. ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację krążeniowo-oddechową oraz naukę tamowania masywnych krwotoków. Wszystkie ćwiczenia będą prowadzone w praktycznej formie przez ratowników i instruktorów.
13: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. No to teraz też o zdrowiu, bo Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny ratuje rocznie kilkudziesięciu małych pacjentów, którzy połknęli coś, czego połknąć nie powinni. Monety, baterie, ale zdarzają się też tabletki do zmywarki, mówi dr Katarzyna Kondej-Muszyńska.
15: Połykanie ciał obcych to jest związane z naturą dziecka, czyli po prostu wszystko chcą próbować.
13: Dlatego jest apel, by usuwać z otoczenia dziecka wszystkie niebezpieczne przedmioty.
12: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda w Białymstoku.
13: Przede wszystkim będzie cieplej, bo za oknem i w Białymstoku termometry dziś będą pokazywały do 24 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14. Nad głowami mieszanka chmur i rozpogodzeń. Momentami będzie słonecznie. No i słońca i ciepła ma być też sporo jutro oraz pojutrze. Synoptycy na weekend prognozują temperaturę nawet do 30 stopni.
12: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Zaczynamy piątkowe przedpołudnie. Mam nadzieję, że jesteście w świetnych nastrojach. No, a jeśli jeszcze nie są idealnie radosne, no to największe przeboje lat 80. i 90. dopełnią tego dzieła. German Jackson na nasze powitanie. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam.

Dolce Vita, rok 1983. Gorąco się robi i mam w głowie często w takie dni wspaniałe czerwcowe tygodnie lat 80. i 90., kiedy to właśnie wokół królowała taka muzyka, jak w radiu Złote Przeboje dziś na co dzień. A my, no my w większości zbieraliśmy różne rzeczy namiętnie. Dzisiaj pracując sobie może podzielimy się z innymi tym, co zbieraliśmy w latach 80. i 90., bo to są wspaniałe rzeczy czasami i wspomnienia i śmiech, bo mieliśmy całe kolekcje, na przykład historyjek z gum do rzucia. Całe kolekcje. Za najciekawszą odpowiedź oddam naszą lnianą torbę Radia Złote Przeboje. Telefon do nas 224430. No i można pisać, jak ktoś woli, mailowo robota@złoteprzeboje.pl.

ten nasz polski Joe Cocker, Ryszard Rynkowski, ale tekst fantastyczny. Ta piosenka ugruntowała pozycję Ryszarda Rynkowskiego jako jednego z najważniejszych solowych wokalistów w Polsce. Po jego odejściu z grupy Vox, no ten przebój się do dzisiaj cieszy ogromną popularnością i od razu mi pachnie latem wszędzie. Tekst piosenki, stworzony oczywiście przez mistrza słowa Jacka Cygana, to ta pogodna, lekka opowieść o letnich romansach, wakacyjnych wyjazdach, oczywiście o paleniźnie, a sam Ryszard Rynkowski mawia, że sukces to też chyba sploty różnych sytuacji, a jemu pomógł na pewno Jacek Cygan, którego spotkał, jak już chciał być solistą po odejściu z grupy Vox, jak mówiłam, który, jak powiedział Ryszard Rynkowski, ulepił go niejako ze swoich tekstów. Radio Złote Przyboje, 10:29. Wspaniały saksofon, Candy Dulfer i Dave Stewart teraz.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: A, ale mi gorąco, Barbara.
16: Mnie też, Marian.
15: To co, klima?
16: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
15: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
16: No przecież. No.
17: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zając.
1: Czy młodzież, dzieciaki dzisiaj w XXI wieku, w 26 roku coś zbierają? Coś takiego naprawdę kultowego? Bo w latach 80. i 90. tych kultowych rzeczy, które zbieraliśmy, każdy miał jakąś kolekcję, było naprawdę sporo. 2244 i 3.0, dzwonicie.
2: Jeszcze karteczki takie kolorowe z notesików się zbierało, bo one wchodziły w ogóle opakowania po kawie. Nawet mam jeszcze pełną torbę takich starych opakowań. No bo gdzieś tam w latach 90. już zaczęłam zbierać. Znaczki się zbierało, monety się zbierało, reklamówki z Peweksu, później z Baltony. Trzymajcie się cieplutko, pa!
3: W latach 80. zbierałam też obrazki z gumy turbo. Fascynowały mnie samochody najnowocześniejsze.
1: Właśnie o tych gumach niewiele wiem, ale jak się domyślam, to były właśnie jakieś rysunki czy też zdjęcia samochodów, tak? No wow, to musiała być cenna kolekcja. 2244 i 3.0. Robota @złoteprzeboje.pl. Można napisać o tym, co zbieraliśmy namiętnie w latach 80. i 90. Nasze najcenniejsze kolekcje.

0: Za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. A przed chwilą Seal i jego kumpel od muzyki Adamski w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. I na początek utrudnienia. Dziś i jutro od 17 nie będzie można wjechać na ulicę Sienkiewicza na odcinku od Legionowej do Białówny. To w związku z dniami miasta. Jutro z kolei w południe przez Białystok przejadą rolkarze, a w niedzielę będzie Marsz Rolniczej Solidarności. Wydarzenia zablokują ulicę, służby apelują o ostrożność. Jest też apel w związku z dodatkowym szczepieniem lisów ze względu na stwierdzone ogniska choroby w okolicach Białegostoku. Do jutra szczepionki będą zrzucane z samolotu oraz wykładane ręcznie. Preparatów nie można dotykać, a psy i koty trzymać na uwięzi lub w zamknięciu. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
14: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
13: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Pogoda w Białymstoku.
13: Chmury i słońce dziś nad naszym regionem, ale mimo chmur jest i będzie przyjemnie, bo pogodnie już w zasadzie do zmierzchu. Rośnie też temperatura. Spodziewamy się dziś do 24 stopni. Tak ma być za oknami w Białymstoku po godzinie 14. Jutro i pojutrze ma być jeszcze więcej ciepła. Synoptycy zapowiadają upalne chwile, które będą z nami aż do wtorku.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Radio Złote Przeboje, nasze wspólne przedpołudnie piątkowe, gorące, no i dwie minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Pointer Sisters, I'm so excited, jestem tak podekscytowana. Ja też jestem podekscytowana, jak słucham, co, kiedy odsłuchuję waszych telefonów, odbieram telefony od was, co też zbieraliśmy w latach 80. i 90. z wypiekami na twarzy. Jakie to były kultowe kolekcje, 2-2, 4-4 i 3-0. No, robota nie zając, prawie wszyscy pracujemy. Dzisiaj o tej porze, ale można sobie zrobić króciutką przerwę.

przed nami w Radiu Złote Przeboje Robbie Williams, który lubi sobie od czasu do czasu rozpalić wyobraźnię fanów Take That i przyznać, że jest przekonany, iż jeszcze wystąpi na scenie ze swoją dawną formacją i zrobił to znowu niedawno, chociaż podkreśla, że na razie nie ma konkretnych planów, ale daje jasno do zrozumienia, że powrót jest dla niego raczej kwestią odpowiedniego momentu niż decyzji, czy w ogóle. 51-letni Robbie Williams zaznaczył, że wspólny występ z Garym Markiem nastąpi. Nie tu i teraz, ale nastąpi. Nie dołączył do obecnej odsłony reaktywowanej trasy Take That Circus, z którą panowie koncertują obecnie jako trio, ale ma plany.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: No i się otworzył worek ze wspomnieniami, kiedy zaczęliśmy sobie przypominać, co też zbieraliśmy, jakie mieliśmy kolekcje tajemniczych, fantastycznych, modnych rzeczy w latach 80. i 90.
2: Witam. Oprócz znaczków i monet zbierałem również prospekty samochodowe. Pisałem listy do różnych fabryk, oczywiście tekst był po angielsku, którego ni w ząb nie rozumiałem. Potem czekałem na listonosza i czasami przysyłano mi śliczne prospekty na ślicznym papierze, pachnące zachodem.
3: Wiecie, co zbierałam w latach 90? To było bardzo fascynujące. Karty telefoniczne. I mam je do dzisiaj. Kilka klaserów, ale to była taka zabawa, wymiana, kto gdzie pojechał, jaką zdobył. Cudowna sprawa.
4: Zbierałem karty telefoniczne. One bardzo piękne, niektóre były z obrazkami zwierząt czy widoczków. Karty telefoniczne, które używało się, żeby dzwonić. Pozdrawiam serdecznie.
5: Serwetki zbierane w różnych restauracjach, czasami za granicą, jak się udało, które trzymam do dziś i oczywiście znaczki pocztowe.
1: Jeszcze do 12 czekam na wasze telefony. 22, 4, 4 i 3, 0 za najciekawsze, a dzisiaj to będzie trudne, bo wszystkie są fantastyczne te wspomnienia. Oddam naszą lnianą torbę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4 i 3, 0. No i Sauvage, teraz Don't Cry Tonight, rok 83. My zbieraliśmy różne rzeczy, a tymczasem w radiu wtedy nowość leciała właśnie ta piosenka Sauvage w latach 80. Ale zobaczcie, jakie to dla nas jest oczywiste. Karty telefoniczne, karty do dzwonienia. No i co dzisiejsza młodzież na to? Jakie karty? O co wam chodzi? No właśnie. No i te prospekty pachnące zachodem.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją
3: historię. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania. O szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra. Praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
16: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Za 13 minut będzie południe. Przed nami Ewelina Flinta, która w tym roku aktywnie koncertuje i promuje swój kolejny album Mariposa, który jest symbolem jej artystycznej przemiany. Występuje na żywo w całej Polsce i otwarcie się dzieli swoimi doświadczeniami, a ma ich sporo. W jej kalendarzu znalazły się w tym roku m.in. Poland Rock Festival. Została ogłoszona jako jedna z gwiazd głównej sceny tego kultowego wydarzenia. No a trasa Mariposa to seria koncertów wyprzedawanych cały czas i plenerowe cykle kameralne. No i Ewelina była też niedawno gościem Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Rozmowę możecie znaleźć na naszym YouTubie.

0: To Mr. Lionel Richie All Night Long doprowadził nas tym pięknie brzmiącym i relaksującym przebojem o miłości do życia i do tańca do południa prawie, bo za 5 minut będzie 12 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach, odzyskać siebie po trudnym związku, uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
13: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
15: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Białegostoku.
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna ósemka. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia za 8 zł pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
17: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką.
16: Tymczasem jutro rusza druga tura podlaskiego bonu turystycznego. Turyści mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Dla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna.
2: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Białymstoku.
16: Nad Białymstokiem walka słońca i chmur. Raz wygrywają chmury, ale słońce też od czasu do czasu się pokazuje. Po południu powinno być go nieco więcej. Mamy też więcej ciepła za oknami i dziś w planie jest do 24 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 14. Jutro i pojutrze ma być jeszcze wyższa temperatura w naszym regionie.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Dzień dobry, witamy. Popołudnie piątkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak. Dzisiaj tak przed tym gorącym weekendem, który nam się szykuje, wspominamy sobie w czasie pracy, bo wielu z nas właśnie w pracy dzisiaj. z naszym cyklu Robota, nie zając. O!
19: Radio Złote Przeboje!
15: O tym, co zbieraliśmy namiętnie w latach 80. i 90., które to kolekcje niesamowitych rzeczy typowych dla nas wtedy. No, rumieńce na nasze twarze przywoływały. Za chwilkę sobie podsumujemy tę rozmowę.

0: Robota nie zając.
1: No i dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając i zawsze można sobie zrobić maleńką przerwę, no prawie zawsze, żeby zadzwonić do Radia Złote Przeboje na przykład, no to dzieliliście się i opowiadaliśmy dziś o tym, co też ciekawego, niesamowitego kolekcjonowaliśmy w latach 80. i 90. Telefonów było mnóstwo, nie wszystkie się zmieściły, ale ja wrócę do tego tematu jeszcze. Posłuchajmy troszkę.
2: Zbierałam oczywiście gazetki typu Brawo, z których wycinało się, wyrywało się i zawieszało się plakaty różnych zespołów. Było mnóstwo takich kolekcji, które po prostu nawet teraz wzbudzają śmiech, jak na przykład zbieranie puszek przez mojego kuzyna, który ustawiał je na swoim regale. Zazdrościliśmy Zachodowi, że oni mają, a my nie mamy.
3: Zbierałam opakowania czekolady. Czekolady, na przykład zagraniczne, no to był rarytas. Wtedy to były po prostu dzieła sztuki. Były całe serie na przykład pojazdów, samochodów, wynalazków. Twoją kolekcję przekazałam mojej siostrzenicy.
4: Oprócz książek, których mam do tej chwili około 1000, zbierałem monety, banknoty, kasety magnetofonowe, filmy na kasetach i płytach, znaczki, winyle, odznaki na szpilce, zakrętce. Tych mam też ponad 1000 sztuk. Stare wiertarki, 50 sztuk. Stare telefony komórkowe, nawet nie liczyłem. Pozdrawiam.
1: No, to w takim razie chyba widać Janusz. Janusz zdecydowanie dostaje dzisiaj wyróżnienie w postaci naszej kultowej lnianej torby Radia Złote Przeboje. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, ściskam. Będziemy wracać do tego tematu, bo on nas rozgrzewa. A teraz...
0: Robota nie zając.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja.

Stevie Winwood, ktoś mógłby powiedzieć, a któż to, chociaż piosenkę znamy. Wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor, producent, współpracownik. Ach, z kimże on nie współpracował? Między innymi Jimiego Hendrixa, Ike'a Claptona, Roda Stewarta, ale tutaj długo można byłoby wymieniać. Jeden z najbardziej rozchwytywanych i najbardziej pracowitych artystów w historii rock'n'rolla. No są artyści, których nazwiska zdecydowanie więcej znaczą dla kolegów z branży niż dla słuchaczy, dla publiki. I tak samo jest w świecie rocka. Stevie Winwood jest tego najlepszym przykładem. Teraz w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Coolio.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Billy Joel, chociaż festiwal Woodstock 1969 zapisał się złotymi literami w historii muzyki, to Billy Joel nie wspomina tego festiwalu z sentymentem. Mimo że był świadkiem narodzin jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach muzyki, nie wspomina go dobrze właśnie. Nie podobało mi się, szczerze mówiąc, stwierdził Billy Joel. Chciałem zobaczyć Hendrixa, chciałem zobaczyć The Who, ale ich przegapiłem. Byłem tam tylko pierwszego dnia i było błotniście, deszczowo, brudno i zimno. Billy Joel nie kryje, że rozumie znaczenie Woodstocku dla jego pokolenia, szczególnie ceni sobie wspólnotowy wymiar tamtych lat, który porównuje do fenomenu The Beatles, ale nie ma dobrych wspomnień z tego festiwalu. Ciekawe, Radio Złote Przeboje, Ace of Base.

0: Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zostańcie z nami i posłuchajmy razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość.

0: Rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
11: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
12: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
13: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
12: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integracji interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu. Nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
14: Jak wie pan, na działce to cały czas jest praca. Więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
15: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
14: Nawadniasz, zdecydowanie.
12: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
16: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
17: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
16: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
12: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwe też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. No będzie gorąco w weekend. Wielu z nas się z tego cieszy. Niektórzy już gromadzą pewnie wodę, żeby być cały czas nawodnionymi, tak jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Złote Przyboje. 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę popołudnia. Zaczniemy z Village People.

Look me in the heart, zajrzyj do mojego serca. A przed nami Robert Gawliński. Z okazji 35-lecia działalności zespołu Wilki w tym roku Robert Gawliński wraz z zespołem zaprezentował specjalną odsłonę koncertową Wilki Mistycznie. To było piękne, ta trasa wyraźnie się różniła od dotychczasowych, bo była taka bardziej kameralna, nastrojowa, skupiona na artystycznych korzeniach zespołu, no i takim mniej oczywistym repertuarze. 2 godziny to były takich uniesień koncertowych, refleksyjne utwory poetyckie, między innymi Nie zabije nocy, albo Moja Baby, Słońce pokonał cień. No i ten utwór, który przed nami teraz w Radiu Złote Przeboje też, bo liczy się nie tylko pęd, prędkość tego świata. Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
11: Dom w mieście jest w twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.

Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co też zbieraliśmy w latach 80. i 90., jakie mieliśmy fantastyczne kolekcje. No to Elton John też dzisiaj mógłby się wypowiedzieć, gdyby tylko zadzwonił do Radia Złote Przeboje, bo zasłynął zgromadzenia ogromnej liczby ekstrawaganckich pamiątek, dzieł sztuki, osobistych przedmiotów. No oczywiście wiadomo, że zbierał okulary, słynne, ekstrawaganckie i często robione na zamówienie oprawki. Kolekcjonował dzieła sztuki w stylach Art Nouveau i Art Deco, no ale też obrazy znanych malarzy. No tak, i ekstrawaganckie i bogato zdobione stroje z tras koncertowych, już nie wspominając o butach. No i miał też muzyczne i popkulturowe rekwizyty, na przykład z filmów. I autografy od Elvisa Presleya. Także zbierał różne autografy i szafy grające. I pamiątki po zespole The Goon Show. Może by wygrał dzisiaj tylnianą torbę w Radiu Złote Przeboje, gdyby zadzwonił, ale nie zadzwonił. A teraz Sissy Catch.

0: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: ocieramy łzę. Ja teraz ocieram łzę. To jest taka przedweekendowa łza wzruszenia, tak, że jest piątkowe popołudnie i że Jerzy, choć jest piątek, dotarł do pracy w odpowiednim momencie i teraz zmieni mnie i będzie tutaj dzielnie tym okrętem. Boże, masz łzy w oczach.
1: Mam.
0: Widzę to.
1: Tak, jestem wzruszony.
0: Niesamowite to jest, ale ja nie żartuję. Tak, Edyta masz.
1: Górniak, Edyta Górniak pięknie zaśpiewała z Dumką na dwa serca, a ja teraz wyjmę moją różdżkę i zmienię cię. W co chciałabyś się zmienić?
0: W Edytę Górniak.
1: Bardzo proszę. Okej. Brąski Beat Small Town Boy. Uważajcie na to, o co prosicie złotą rybkę.

0: Summer Jam i Underdog Project w Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę zajrzymy do Łodzi. Trwa tam obława po napadzie na kantor w centrum miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
1: Reklama.
17: Jest piątek, 19 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
18: Obława w Łodzi. Po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
19: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
18: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
20: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
18: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
15: Czy Meksyk grał ładnie?
21: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompetem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
18: Jest bliska awansu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
22: Upał dzisiaj na zachodzie, na Dolnym Śląsku i to tutaj nawet 32 stopnie, ale też burze i to gwałtowne. Burze z gradem, ostrzegamy. 26 stopni w centrum, 22 stopnie, no najniższe temperatury dzisiaj nad polskim morzem. No to kochani, piątek. Im bardziej popołudniowy, tym lepiej. Mam nadzieję w każdym razie, prawda? Popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90. mam dla was. Nazywam się Jerzy Telesiński. Na pewno będzie fajnie. Za chwilę Piotr Jaworski i program Rusz się. Kolejna wspaniała propozycja na super wycieczkę, ale teraz Kim Wilde.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Tydzień temu odwołał koncert ze względu na problemy z krtanią, z tym, że kilka godzin później wsiadł w samolot z synami i poleciał na mecz Mistrzostw Świata. No i fani są troszkę rozczarowani, ale ja myślę, że z bolącym gardłem nie da się śpiewać koncertu, z bolącym gardłem kibicować można, z tym, że po cichu, więc raczej bym się nie czepiał. The Course w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.

0: Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje, a tytułowy radosny to jest akurat ten, kto od czasu do czasu wybiera się z nami na wycieczkę. Na przykład teraz.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Kto czuje, że potrzebuje wiatru we włosach, ten dzisiaj rusza z nami. Ruszamy w najbardziej wietrzne miejsce w Polsce. Dokąd? O dziwo, nie są to przysłowiowe Kielce. Od lat opalne pierwszeństwa w kwestii wiatrów walczą wybrzeże i góry, a odpowiedź na pytanie, gdzie wieje bardziej, zależy od tego, jak wiatry mierzyć. Jeśli chodzi o prędkości średnie, wygrywa wybrzeże. Przeciętnie wieje tam 20 km na godzinę. No taki zefirek wytrzyma nawet byle parawan. Dni bezwietrznych też nad Bałtykiem jest najmniej. Góra 18 w roku. Za to, jak się pod górami wiatr rozduje, to... Maksymalne prędkości w roku to średnio 108 km na godzinę. Ciupaski jeszcze nie poderwie, ale oscypek z żurawiną ze stołu odleci. No i wreszcie to, co działa na wyobraźnię najbardziej, czyli najpotężniejsze wichury, jakie udało się zmierzyć nad morzem. W Gdańsku i Łebie wiało już 160 km na godzinę. Ale przy tym, co się działo w Tatrach, to pikuś. 6 maja 1968 roku na Kasprowym Wierchu duło 288 km na godzinę. Podsumowując, gdyby ktoś chciał poczuć wiatr we włosach, to zapraszam na Kasprowy Wierch, ale zalecam pośpiech. W wakacje czuć tam raczej oddech na plecach, a w nim nuty łoscypka i kwaśnicy. Ej!
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

30 lat od premiery Lemon Tree, panowie z Fool's Garden koncertują za tydzień w Château de Tilleuil we Francji. Panowie, pięknego jubileuszu w Château wam życzymy i pozostajemy w muzycznym świecie roślin owocowych, z tym, że zmieniamy Lemon Tree, cytrynowe drzewo, na malinowego króla. Śpiewa Urszula i nas rozczula. Przepraszam, ale musiałem. Czasem człowiek musi sobie zrymować, bo pęknie.

0: Malinowy Król w Radiu Złote Przeboje i Urszula w piątek przed bardzo gorącym weekendem i o tym między innymi mówić będziemy punktualnie o 15, gdzie temperatury rozpędzą się nawet do 35 stopni. Sprawdźcie koniecznie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 19 czerwca w kalendarzach. Zapraszam na wiadomości.
11: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy USA, a poszło o zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
12: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
12: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
11: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
14: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN, dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
11: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną planowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
15: Io e l'Italia.
16: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
15: Non imploriamo mai.
11: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dziś ruszają Dni Miasta Białegostoku. 3 dni koncertów, spektakli, wystaw i wydarzeń plenerowych. W programie m.in. występy Bryski, Oskara Cymsa i zespołu Pektus, a także muzyczna gala z przebojami Zbigniewa Wodeckiego. To na Rynku Kościuszki. Wstęp jest wolny. Z kolei jutro ogrody Pałacu Branickich ponownie staną się miejscem wspólnego piknikowania. Będzie śniadanie mistrzów, czas degustacji i rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Kina na koniec, bo od dziś w kinach Helios w Galerii Alfa i Białej w Białymstoku oglądać można Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To najnowszy film tego reżysera. Porusza wiele wątków, m.in. rodzinnych relacji, a fabuła skupia się m.in. wokół walki z terroryzmem i szpiegostwem. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na tegorocznym festiwalu w Cannes dostała Złotą Palmę za najlepszą reżyserię.
17: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
10: Nadal bardzo ciepły piątek. Na zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed upałami, na termometrach nawet 32 stopnie w okolicach Wrocławia i to tutaj mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem. Na wschodzie również bardzo ciepło, a tak w przeważającej części kraju powyżej 25 stopni. Tylko nad morzem trochę chłodniej, do 22. Jutro Marzena Rogalska spotka się z osobą w każdym calu wyjątkową, ale kto to będzie? Jak to się pisze w kiepskich kryminałach, nie uprzedzajmy faktów. Zatem dowiemy się wszystkiego o 15.30. Jerzy Talesiński, do tego czasu wybitnej, wybitni, na przykład Bonnie M.

Ja wiem, że za oknami robi nam się tutaj trochę Jamajka, szczególnie na Dolnym Śląsku, to pomyślałem sobie, trochę dobrego reggae przyda się, prawda? I na szylku zatem wśród największych przebojów lat 80. i 90., a jeśli chodzi o Natalię Kukulską, która zaśpiewa, Natalia świętuje 50. urodziny, 40 lat od dziecięcego debiutu i 30 lat od wydania albumu Światło i z tej okazji rusza w jubileuszową trasę koncertową. Ponieważ jestem bardzo przekorna i nie lubię benefisów, więc to będzie totalny benefis, powiedziała Natalia Kukulska, do tego stopnia, że zaśpiewam pierwszy raz od lat moje piosenki dziecięce. Czekamy!

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
3: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
4: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje.
5: Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
6: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
7: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
8: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
2: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Ale mi gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
11: No.
13: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.

0: Marzenko.
1: Tak, Jureczku.
0: Pora na wakacje.
1: No prawie, że jeszcze chwilunka. Jutro Grażyna Wolszczak. Tak sobie wymyśliłam, że zaproszę osobę, która jest piękna, nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Czasem się wygłupiam i ja mówię, że to jest bezczelność, że ona tak wygląda, że lata płyną, a Grażka się w ogóle nie zmienia. Ale najcudowniejsze, najbardziej rozczulające w tym wszystkim jest to, że ona jest przy tym wszystkim tak kochana. Ona jest tak życzliwa, ona jest tak dobra i tak miła, i ona jest wspierająca i ona nie zazdrości. Rozumiesz? Nie zazdrości innym babkom.
0: No.
1: Tak. Jest po prostu, ona ma tak, że się cieszy z sukcesów innych ludzi, że wspiera.
0: Nienormalna jakaś.
1: No, rozumiesz to? Po prostu, więc tak, tak mam ochotę, żeby było nam tak, na taką piękną klamrę tego sezonu. Przede wszystkim to pamiętajcie, że na wakacje możecie sobie zrobić powtórkę. Na YouTubie są nocy mesowe, cudowne te nasze spotkania, rozmowy.
0: Ja więc... sobie wyobrażam teraz, uwaga, ja sobie siebie wyobrażam na plaży.
1: Tak. I jak ci na przykład Grażyna Wolszczak, Błąd, albo Cezary Żak, albo Szymon Majewski ci fajnie mówi. Wiesz, jest tyle wspaniałych osób, z którymi się spotkałam.
0: Mam to.
1: Masz to? Mam widzisz to, się? No, wracasz tam.
0: Grażyna Wolszczak, Zakopane, Cezary Żak w Dzydze Kiszewskie. Całą Polskę można zjeździć.
1: W Dzydze Kiszewskie.
0: Można zjeździć, słuchając programu Marzeny Rogalskiej w oczekiwaniu na nowy sezon, który, jak będziemy wszyscy grzeczni, wróci na antenę już we wrześniu.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
7: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

Goszcząc w nowym odcinku podcastu Smartless, Jennifer Lopez opowiadała o skutkach skrajnego wyczerpania. Była u szczytu sławy w 2001 roku. Po dniach spędzanych na planie zdjęciowym natychmiast ruszała do studia. W weekendy wywiady, sesje zdjęciowe, kręcenie teledysków. Nagle przestałam wyraźnie widzieć. To było tak, jakby coś zasłoniło mi oczy. Nie mogłam się poruszyć. Jej asystentka zorganizowała transport do szpitala. Zapytałam lekarza, czy wariuje. Powiedział, że nie. Stwierdził, że moje ciało po prostu się wyłączyło z powodu wyczerpania. Kochani, weekend przed nami. Nie dajmy się zajechać, co?

0: U dzieci na imieninach i Radio Złote Przeboje, w którym ostrzegamy przed upałami. W Polsce upały, we Francji upały. Przygotujmy się na nie. Już za chwilę więcej na ten temat w Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych.

0: Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
3: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 19 czerwca. Pora na wiadomości.
6: Upały w Europie. Za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
6: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
8: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
6: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
9: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
6: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów. Dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
10: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
6: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kinowa produkcja Backrooms bez wyjścia to pełna napięcia opowieść o nieskończonym labiryncie żółtych pokoi, korytarzy i pustych przestrzeni. Film niepokoi i prawdziwie przeraża. Można go zobaczyć w białostockich kinach Helios. Recenzje są pozytywne. A od wtorku będzie można zobaczyć, jak wyglądał Białystok niemal 100 lat temu. Wystarczy stanąć w specjalnym mosiężnym kręgu, zeskanować kod QR telefonem i przenieść się do miasta z 1937 roku. To dzięki projektowi Kręgi Czasu. Zostaną one umieszczone przy Akademickiej na wysokości Pałacu Branickich, przy Pięknej oraz naprzeciwko Kinaton. A czy wspólne tworzenie, rozmowy i dobra zabawa mogą stać się początkiem nowych relacji między mieszkańcami? Będzie się można przekonać podczas pikniku sąsiedzkiego Dywan Przyjaźni. To będzie święto osiedla Słoneczny Stok za tydzień w piątek w amfiteatrze przy Upalnej.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
5: Dzisiaj gorąco, zwłaszcza na zachodzie i na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku do 32 stopni, ale to tutaj również ostrzegamy przed gwałtownymi burzami z gradem. W centrum 26 stopni, 22 nad morzem. Nie kombucha, nie kefir. O 16.30 powiem wam, jaki napój ze zwykłych warzyw, niedrogich, przykuł ostatnią uwagę naukowców i dlaczego. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

Frank Fleur, były członek Kraftwerk, współautor elektronicznych klasyków i jeden z pionierów techno, wybiera się do Łodzi. Jesienią 18. edycja festiwalu Sound Edit, coś dla miłośników syntetycznych brzmień właśnie, a miłośnikom największych przebojów lat 80. i 90. gram Edytę Bartosiewicz.

0: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Eddie Grant, Radio Złote Przeboje, w którym proponuje zaopatrzyć się w buraki. Dlaczego? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nowe badania pokazują, że szklanka soku z buraków może mieć większy wpływ na zdrowie niż dotychczas sądzono. Regularne spożywanie tego bogatego w azotany napoju może obniżać ciśnienie krwi u starszych w ciągu 2 tygodni, a kluczem, zdaniem naukowców, są nie tylko same składniki odżywcze, ale także bakterie żyjące w jamie ustnej. Teraz o co chodzi? Niektóre bakterie w jamie ustnej pomagają przekształcać substancje zawarte w pożywieniu w związki, które stymulują produkcję tlenku azotu, który następnie pomaga rozkurczać naczynia krwionośne, no i właśnie utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Jednak jeśli równowaga bakterii w jamie ustnej zostaje zaburzona, proces ten może nie przebiegać zbyt efektywnie, co wyjaśnia, dlaczego zmiana mikrobiomu jamy ustnej może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie naczyń krwionośnych, twierdzą naukowcy i polecają sok z buraka.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Niewiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Gorąco, możliwe też burze. Takie warunki dziś na zachodzie kraju, a w weekend możliwe w całej Polsce. Jedźcie ostrożnie, nawadniajcie się, a ulewy i burze lepiej zawsze gdzieś przeczekać. Na drogach mamy zderzenie czterech pojazdów na 78 w Bobrownikach w Śląskiem. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga może być wciąż zablokowana.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.

O Krakowie ta piosenka Zbigniewa Wodeckiego, który sam, jeżdżąc i zawożąc się na własne koncerty, kiedyś pomylił miejscowości o tej samej nazwie i pojechał nie do tej, co trzeba, tylko do tej drugiej właśnie. Wpadł, zapytał, o której gra. Okazało się, że nie gra. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje gra i naprawdę wszystko nam tu pięknie gra.

0: Shania Twain i That Don't Impress Me Much w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegaliśmy przed upałami, ale jeszcze nie ostrzegaliśmy przed burzami. Też będą gwałtowne. Szczegóły o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania. O szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Słuchacie nas w piątkowe popołudnie, 19 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Nie tylko upały, są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie, samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
5: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
5: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
5: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Gorąco nie tylko w Krakowie, gdzie stanęły dzisiaj kurtyny wodne po raz pierwszy w tym roku, ale na zachodzie i na południowym zachodzie ostrzegamy przed upałami i burzami również z gradem. W okolicach Wrocławia 32 stopnie, 22 stopnie, najniższe temperatury dzisiaj nad samym morzem, przeważnie w centrum około 26. Piątek po robocie? No przynajmniej mam nadzieję, ale jeśli jeszcze coś pilnego macie do zrobienia, no to polecają się wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Mam dla was całe mnóstwo tych najwspanialszych. Koniecznie zostańcie z nami na cały weekend.

razie cieszymy się słońcem, o którym śpiewają panowie z London Beat, ale widziałem na horyzoncie 37 stopni w Polsce, więc muszę przyznać, że aż takim miłośnikiem słońca i upałów nie jestem. Z drugiej strony czuję jeszcze w kościach te styczniowe minus 20, no więc co? Największy przebój szkockiej grupy Simple Minds teraz, wszystko jedno na ochłodę czy na rozgrzewkę, w każdym razie ten pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do filmu Klub Winowajców. Gram wam po to, żeby zadbać o pogodę, ducha, waszą.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflo Farm.
0: Reklama.

Po Eurowizji zacząłem mocno popijać, wyznał w rozmowie kędzierski wojewódzki Andrzej Piaseczny. W sensie regularnie bardzo, ale nie do upadłego. Nigdy mnie choroba alkoholowa nie dotknęła w taki sposób, żebym zrywał klepkę z podłogi. Artysta dodał też, że w tamtym czasie w ogóle był przekonany, że jego kariera muzyczna dobiega końca. Kiedy popijałem, myślałem, że to koniec kariery. Na szczęście okazało się, że nie. Gazebo.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Let's
3: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Zderzenie trzech aut na Krajowej 55 na Pomorzu w pobliżu Kwidzyna. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jest ruch wahadłowy. Wahadło również na Krajowej 15 w Wielkiej Łące w Kujawsko-Pomorskiem. Tam z jezdni wypadła osobówka. Na czwórce między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, kolizja dwóch aut i zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia.
17: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Są takie miejsca na świecie, w których po prostu warto być. Jednym z nich zapewne jest Bangkok, o którym zaśpiewał Murray Head, ale mało jest w Polsce dzisiaj takich miejsc, w których warto być bardziej niż w Radomiu na koncercie, na który zaprasza Radio Złote Przeboje. Ale co ja będę Tomkowi odbierał przyjemność? Tomek Brel.
1: Dzień dobry, no będzie przyjemnie. W końcu zapraszaliśmy się na koncert Jean-Michel Jarre. To już dzisiaj. Na miejscu jest też Wojtek Wybierczyk, tak? Są nasi ludzie blisko sceny. Dlatego po godzinie 18 na pewno opowiemy wam, co ciekawego tam się dzieje. Przed nami specjalne wydanie programu Cała Muzyka.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
15: Właśnie minęła 18:00, piątkowy wieczór przed nami, za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
17: Sport w 30 sekund.
18: Błażej Kulesza zaprasza. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka

0: zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie muszą jednak pokonać Australijczyków. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Algierczycy kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda. Wieczorem na południowym zachodzie i zachodzie, a także lokalnie w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. W nocy na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro prawdziwe upały, 24 stopnie na Helu, 31 w centrum, 34 na zachodzie. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu możliwe burze z gradem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A dzisiaj w Radiu Złote Przeboje niezwykły koncertowy wieczór, specjalne wydanie programu Cała Muzyka, no i prawdziwe święto dla fanów muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre w Radomiu. Zresztą w Radomiu jest nie tylko Jean-Michel Jarre, ale też są nasi ludzie, Wojtek Babiarczyk, no i na pewno za kilkanaście minut sprawdzimy, co ciekawego słychać na miejscu. No, szykuje się wieczór niezwykły. Tomek Bryl, witajcie, zapraszamy.

0: Céline Dion w Radiu Złote Przyboje I Drove All Night, czyli w szybkim tłumaczeniu jechałam całą noc. No i faktycznie może się okazać, że niektórzy z fanów Jean-Michel Jarre jechali całą noc do Radomia. Dzisiaj prawdziwe święto muzyki, czyli koncert Jean-Michel Jarre.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: Na miejscu jest Wojtek Bawierczyk, no i już za kilka minut na pewno sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na scenie. Tymczasem z głównym bohaterem tego wieczoru, czyli Jean-Michel Jarrem, prawdziwą legendą muzyki elektronicznej, udało nam się porozmawiać przed koncertem. No i zapytałem go, czy faktycznie czuje się legendą.
2: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of.
3: Szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji.
2: Miałem okazję tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała.
3: Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
0: Coś faktycznie w tym jest, że im większa gwiazda, tym bywa skromniejsza, prawda? Tu Radio Złote Przeboje, za kilka minut sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w Radomiu. Dzisiaj koncert Jean-Michel Jarre. No i specjalne wydanie programu Cała Muzyka.

0: Piękni kraina muzycznej łagodności Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zgodnie z obietnicą sprawdzimy, co słychać w najgorętszym mieście w Polsce, czyli w Radomiu.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: Dzisiaj koncert Jean-Michel Jarre, na miejscu jest ekipa Radia Złote Przeboje, jest Wojtek Babiarczyk, no powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Tomku, witam cię bardzo gorąco. Jesteśmy tutaj wspólnie z ekipą Radia Złote Przeboje w Radomiu, gdzie jest chyba ponad 30 stopni, żar z nieba się leje. No a tutaj, obok nas, już niebawem na tej cudownej scenie, na boisku, czy też na stadionie Radomiaka Radom, pojawi się niezwykła gwiazda lat 70. i 80., a mowa o artyście, którego zapewne słuchacze Radia Złote Przeboje doskonale znają, czyli Jean-Michel Jarre. Będą niezwykłe pokazy laserowe. Będzie muzyka elektroniczna, będą tutaj działy się naprawdę cuda, ale wcześniej na scenie pojawi się Krzysztof Zalewski. Was gorąco zapraszamy tutaj do naszego mobilnego studia Radia Złote Przeboje. Na pewno nas znajdziecie, bo to piękny, fioletowy namiot z naszym cudownym logo. Zatem gorąco was zapraszamy. Radio Złote Przeboje odwiedza najlepsze koncerty w Polsce i tak jest również i dziś.
0: Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu. Zostańcie koniecznie z nami.

Elektryczne gitary i przewróciło się niech leży. No kto ma dzieci, ten z tego tytułu się nie śmieje. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj koncertowo dobre wieści. Jean-Michel Jarre w Radomiu. No i na pewno będziemy sprawdzać, co ciekawego dzieje się na scenie, bo na miejscu jest Wojtek Babiarczyk.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: W weekend największym utrudnieniem dla kierowców może być upał i grad. A dzisiaj korki na drogach wyjazdowych z większych miast. Na czwórce koło Kątów Wrocławskich zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zablokowany pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 19.
18: Radio Złote Przeboje 101 FM.

To zespół Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Na koncertach tego zespołu podobno działy się dantejskie sceny, kiedy to na samej scenie lądowały różne dziwne przedmioty, rzucane zwłaszcza przez panie. No zapewne te same panie, które teraz piastują poważne stanowiska w szacownych firmach. Na koncercie Jean-Michel Jarre, no pewnie do takich scen dochodzić nie będzie, ale nie ulega wątpliwości, że Jean-Michel Jarre jest znany z niezwykłej oprawy swoich występów. Nie mówiąc już o tym, że ma przecież na swoim koncie kilka rekordów Guinnessa. Już jeden z jego pierwszych koncertów przyciągnął milionową publiczność, a potem było już tylko lepiej. Kilka niezwykłych historii koncertowych na pewno w tym programie opowiem, między innymi niezwykłe sceny, które działy się na koncercie Jean-Michel Jarre'a w Pekinie. To na pewno jeszcze dzisiaj. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka, dzisiaj Jean-Michel Jarre w Radomiu. Atmosfera gorąca. Jak gorąca, no to sprawdzimy już za chwilę, bo na miejscu jest Wojtek Babiarczyk.

0: Dzień gorącego lata i zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. No, najgorętszy dzień, mimo że jeszcze lata formalnie nie ma, zafundował nam Jean-Michel Jarre.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: Dzisiaj fantastyczne muzyczne święto dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej w Radomiu. Na miejscu są nasi ludzie, na miejscu jest Wojtek Babiarczyk. No, atmosfera, jak słyszę, gorąca. Dobry wieczór ponownie.
2: Dobry wieczór, Tomku. Trochę ci zazdrościmy, że jesteś dzisiaj w studiu klimatyzowanym u nas w plenerowym studiu Radia Złote Przeboje w Radomiu, gdzie jesteśmy. Jest ponad 30 stopni, ale to jakby schodzi na drugi plan, bo dzisiaj najważniejszą gwiazdą tego wieczoru jest Jean-Michel Jarre, który specjalnie do Radomia przyjechał na koncert. Ta wielka muzyczna gwiazda tak naprawdę muzykę ma we krwi, bo jego ojcem był przecież słynny kompozytor Maurice Jarre. Obok mnie słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy już pomału, słuchaj, nucą wielki przebój naszej dzisiejszej gwiazdy. Olu, no bardzo bym prosił, żebyś nam zanuciła ten przebój.

0: Tam, tam, tam.
1: No i kochani, takie dźwięki będzie można dzisiaj usłyszeć w Radomiu. Jesteśmy razem z wami. Wpadajcie do plenerowego studia Radia Złote Przeboje. Na pewno go znajdziecie, bo to nasz fioletowy namiot. No i mamy dla was mnóstwo prezentów, mnóstwo gadżetów. Jednym słowem, ten wieczór piątkowy należy tylko do nas.
2: Na koncert zaprasza
3: Radio Złote Przeboje.
2: Największe przeboje lat 80. i 90.

Pięknie, takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, sprawdzimy pogodę, choć bez wątpienia najgorętszym miejscem w Polsce jest dzisiaj Radom. Dzisiaj koncert Jean-Michel Jarre. Na miejscu są nasi ludzie. No i specjalne wydanie programu Cała Muzyka.

0: Pharma.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Reklama.
16: Tu Radio Złote Przewoje, piątkowy wieczór, najlepszy z możliwych. Przed nami za chwilę słówko o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
17: Sport w 30 sekund.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie i remisie w pierwszym spotkaniu mundialu. Szanse na zwycięstwo duże, bo rywalami będzie powracająca po ponad pół wieku przerwy na Mistrzostwa Świata reprezentacja Haiti. W drugim meczu grupy C Maroko zagra ze Szkocją. Z powodu problemów z

0: biodrem wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju rangi 500 w niemieckim Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawioną będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału.
1: Pogoda. Jutro prawdziwe upały, 31 stopni w centrum, 34 na zachodzie. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy na południowym zachodzie i zachodzie, a także lokalnie w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami też burze z gradem. W nocy na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro 34 stopni na zachodzie, ale nie ulega wątpliwości, że dzisiaj najgorętszym miejscem w Polsce jest Radom. Jak słyszeliście kilkanaście minut temu od Wojtka Beberczyka, który jest na miejscu, żar leje się z nieba. Żar Jean-Michel również na scenie dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj koncert, na który zapraszaliśmy się od pewnego czasu. Jean-Michel Żar w Radomiu. Zresztą z głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru udało nam się porozmawiać przed koncertem. O tym więcej za chwilę.

0: To Eros Ramazzotti, na którego koncercie w Krakowie nie tak dawno bawiliśmy się doskonale. Dzisiaj inna wielka gwiazda światowej muzyki, czyli Jean-Michel Jarre w Radomiu. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Na miejscu jest Wojtek Babiarczyk i za kilka minut na pewno sprawdzimy, co ciekawego tam się dzieje. Tymczasem udało nam się porozmawiać przed koncertem z Jean-Michel Jarrem. Musiałem oczywiście go zapytać o jego niezwykły stosunek do naszego kraju. Czy to względy osobiste, czy to, że jego pierwsza płyta odniosła w naszym kraju tak duży sukces?
1: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released.
2: Myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen, pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski.
1: From Poland. And from the beginning, I had this kind of very mysterious.
2: Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy.
0: Jean-Michel Jarre, czyli główny bohater dzisiejszego wieczoru w Radiu Złote Przeboje. Koncert w Radomiu i za kilka minut na pewno tam się przeniesiemy.

0: Zespół Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Powiem tylko tyle, nie ma nic przyjemniejszego, jak tuż przed koncertem Jean-Michel Jarre'a spotkać jego największą fankę. Tak, tak, już teraz przenosimy się do Radomia.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: A na miejscu jest Wojtek Babiarczyk. Z tego co widzę, nie sam.
2: Tomku, witamy cię raz jeszcze bardzo gorąco. Jesteśmy w Radomiu na stadionie Radomiaka. Radom to tutaj już za kilka chwil rozpocznie się koncert legendy muzyki elektronicznej, czyli Jean-Michel Jarre. Obok mnie cały czas rozpromieniani słuchacze Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Agnieszka.
2: Agnieszko, ty podobno przyjechałaś ze Śląska, to prawda?
3: Tak, z Gliwic.
2: Tam na Śląsku bardzo mocno słucha się muzyki takiej elektronicznej?
3: Oj, różnej muzyki się słucha. Śląsk to tradycja muzyczna. Tam jest mnóstwo wszystkiego.
2: I między innymi muzyka elektroniczna. Ty jesteś podobno wielką fanką tego artysty, to zgadza się?
3: A jak? Bardzo, bardzo. Oxygenek, Nicki Knox, wszystkie, tak? Tak samo występ z Gdańska, występ w Dolinie Szarloty. Czemu nie?
2: Czyli ty jesteś taką wielką fanką artysty, za którym podążasz gdziekolwiek gra?
3: W Polsce. Ale też innych artystów. Ja podążam za wieloma artystami.
2: Powiedz mi, na jaki przebój czekasz, taki najbardziej, który on tutaj wykona?
3: No, oczywiście Oxygen, tak, jak całą płytę, cokolwiek, niech będzie, wszystkie te przeboje, które zagram, ja będę szczęśliwa ze starszych płyt.
2: W takim razie wielka fanka ze Śląska będzie razem z nami tutaj podziwiać występ legendy muzyki elektronicznej, to pozostaje mi chyba tylko jedno życzyć cudownych muzycznych wrażeń.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich uczestników koncertu, całą ekipę Radia Złote Przeboje.
1: Na koncert zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Największe przeboje lat 80. i 90.

Zespół Take That w Radiu Złote Przeboje. No, gdyby ktoś chciał się wybrać na ich koncert, to w ten weekend zagrają aż dwa razy. No, niestety na Wyspach Brytyjskich, ale dla chcącego nic trudnego. Tymczasem dzisiejszy wieczór upływa nam też w gorącej koncertowej atmosferze. Koncert, na który się zapraszaliśmy, koncert, na który długo czekaliśmy, czyli Jean-Michel Jarre w Radomiu. Na miejscu w naszym mobilnym studiu jest Wojtek Babiarczyk i na pewno dzisiaj bardzo często będziemy sprawdzać, co ciekawego dzieje się na scenie i w okolicach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
16: historię. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Zespół Genesis w Radiu Złote Przeboje. No pewnie niektórzy zastanawiają się, czy będzie jeszcze jakakolwiek szansa na to, żeby zobaczyć ich na żywo. W końcu to niesamowite przeżycie. Dzisiaj też wyjątkowo gorący koncertowy wieczór. Jak słyszeliście już dzisiaj, żar leje się z nieba w Radomiu, a na scenie dzisiejszego wieczoru pojawi się również Jean-Michel Jarre. Wojtek Babiarczyk w naszym mobilnym studiu przewytuje fanów i fanki tuż przed koncertem. Za moment na pewno sprawdzimy, co ciekawego słychać w naszym mobilnym studiu. Warto nas tak przy okazji odwiedzić, ponieważ mamy tam dla Was mnóstwo wspaniałości.

0: Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. No to ja zadam teraz inne pytanie. Co ciekawego dzieje się w Radomiu?
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: Dzisiaj koncert Jean-Michel Jarre w naszym mobilnym studiu Wojtek Babiarczyk. No i jak słyszę, atmosfera jest gorąca. Zresztą nie tylko atmosfera.
2: Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco. Chciałoby się zacytować słynny wiersz Juliana Tuwima, Lokomotywa, bo drodzy Państwo, dzisiaj żar z nieba się leje tutaj w Radomiu na stadionie Radomiaka. Radom już za kilka minut dosłownie pojawi się wielka muzyczna gwiazda lat 70. i 80., bo swoją pierwszą płytę wydał właśnie w latach 70. Jean-Michel Jarre, dzisiaj gwiazda, także ulubiona słuchaczy Radia Złote Przeboje, których jest tutaj naprawdę dziesiątki tysięcy. Wpadacie do naszego plenerowego studia Radia Złote Przeboje z całej Polski i opowiadacie nam niezwykłe historie związane właśnie z tym artystą. Skąd Państwo przyjechali?
3: Lubin. Kraków.
4: Kraków.
3: Z Opola.
4: Przyjechałam z Wrocławia, jestem fanką Jean-Michel Jarre od 14 roku życia. To jest moja pierwsza płyta, którą w ogóle posiadałam, także dzisiaj zamierzam zdobyć podpis, nie wiem czy się uda. Naprawdę to jest wielkie wydarzenie w moim życiu, także bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj z Państwem.
2: A powiedz mi, na jaką piosenkę czekasz? Tego artysty?
4: Ja na randewu wszystkie. Wszystkie randewu. Tu mam mojego męża też od 15 roku życia ze mną słuchano, może trochę później, także jesteśmy wspólnie.
2: To w takim razie pozostaje mi jedną życzyć Państwu fantastycznych wrażeń.
4: Dziękujemy bardzo!
1: Na koncert zaprasza
5: Radio Złote Przeboje.
1: Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ryszard Rynkowski, nie budźcie marzeń ze snu. No jedno nie ulega wątpliwości, po dzisiejszym wieczorze naprawdę będzie trudno zasnąć. Koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu. Na miejscu w naszym mobilnym studiu jest Wojtek Babiarczyk. Po 20 na pewno sprawdzimy, co dzieje się pod sceną, na scenie i w okolicach, ale też i porozmawiamy z gwiazdą dzisiejszego wieczoru.
1: Złote przeboje. This one I feel in broken hearts.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Mamusia?
13: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Reklama. 20 właśnie minęła, piątkowy wieczór, najlepszy z możliwych przed nami. Na dodatek dzisiejszy wieczór no z pewnością przejdzie do historii. Koncert, na który bardzo długo czekaliśmy, na który się zapraszaliśmy, czyli Jean-Michel Jarre w Radomiu. Artysta niezwykły, bo każdy jego koncert to widowisko. Z tego właśnie słynie. Ale w trakcie jego długiej kariery przydarzyły się rzeczy, w które trudno uwierzyć. O jednym z takich wydarzeń już za chwilę.

0: George Michael i Aretha Franklin w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka, nasze mobilne studio w Radomiu na koncercie Jean-Michel Jarre'a. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na scenie, a ja obiecałem, że też porozmawiamy z gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Udało nam się spotkać przed koncertem z Jean-Michel Jarre'em i opowiedział mi historię niezwykłą, związaną z awarią prądu, która objęła całą dzielnicę. To w trakcie jego koncertu. No, jak się okazuje, ta awaria nie do końca była przypadkowa.
1: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean, part of the city have been
2: sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show.
1: And later on I some friends of mine, Chinese friends of
2: wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi. Część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić.
1: Sorry about all these people, but of course because of them this amazing,
2: ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć.
1: And you know, for me it was really, I think on both sides probably it was really like playing on the
2: moon. Dla mnie to było jak granie na księżycu.
1: My show and my concert in those days was already something quite unique.
2: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
1: Like if aliens were coming to Earth for them and for me to also being in front of an audience being cut off from so many things about modern culture was also something very special.
0: Dzisiaj wieczór niezwykłych historii, bo i gwiazda dzisiejszego wieczoru też niezwykła. Jean-Michel Jarre, jego koncert w Radomiu i za chwilę sprawdzimy, co słychać w naszym mobilnym studiu, w którym jest Wojtek Babiarczyk.

0: If I could turn back time, czyli gdybym mogła cofnąć czas, śpiewała Cher. No, gdybyśmy mogli cofać czas, pewnie dzisiejszego wieczoru nic absolutnie byśmy z nim nie robili. Po pierwsze, piątkowy wieczór, najlepszy z możliwych, bo cały weekend przed nami. A po drugie, dzisiejszy wieczór z pewnością przejdzie do historii koncertowej. Jean-Michel Jarre w Radomiu. Na miejscu w naszym mobilnym studiu jest Wojtek Babiarczyk.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: No i nie ma co ukrywać, odrobinę zazdroszczę gorącej atmosfery, no i bardzo zazdroszczę spotkań z fanami.
2: Złote Przeboje jak zawsze goszczą na największych wydarzeniach muzycznych w Polsce. Jesteśmy dzisiaj w Radomiu, to tutaj zagra legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Obok mnie wierni fani tego artysty. Na jaki utwór najbardziej czekacie?
3: Oxygen China też.
4: Na wszystkie. Ja na pamiątkę z Chin.
5: Z pól magnetycznych.
6: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
7: Moja historia zaczęła się, jak miałem 8 lat i brat mi puścił Oxygen. No i tak zostało. No, razem z kolegą jesteśmy czwarty raz.
2: To pozostaje mi chyba tylko jedno życzyć Państwu fantastycznych muzycznych wrażeń. Bardzo gorąco dziękuję.
6: Dzięki bardzo. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, bo jest jeszcze ostatnia okazja.
1: Na koncert zaprasza największe przeboje lat 80. i 90.
0: To z pewnością będzie naprawdę długi wieczór. Jean-Michel Jarre w Radomiu. Udało nam się porozmawiać z bohaterem dzisiejszego wieczoru przed koncertem. Jean-Michel Jarre opowiedział nam niezwykłe historie. Część z nich już poznaliście, choćby historia z Pekinu, jak to kilka dzielnic zostało pozbawionych prądu po to, aby mógł bez problemów wystąpić. Ale takich niezwykłych historii związanych z Jean-Michel Jarrem jeszcze dzisiejszego wieczoru pojawi się całe mnóstwo. Jean-Michel Jarre jest być może jedynym artystą, który postanowił nagrać płytę w jednym egzemplarzu. No i ta historia też dzisiejszego wieczoru na pewno się pojawi.

0: Nie ma co ukrywać, że koncertowy światek kryje wiele tajemnic, no bo podejrzewam, że nie wszyscy wiedzieli, że przed zespołem Eruption przed laty jako support grał zespół Kombi. Dzisiejszego wieczoru przed występem Jean-Michel Jarre'a można usłyszeć Krzysztofa Zalewskiego w Radomiu. Na pewno przeniesiemy się tam jeszcze dzisiaj kilka razy, a za moment historia, którą opowiedziała mi gwiazda dzisiejszego wieczoru, czyli Jean-Michel Jarre.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
18: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale. We'll be right back.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Zespół NSYNC w Radiu Złote Przeboje. To specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Ten wieczór z pewnością przejdzie do historii koncertowej wspaniałości w Radomiu, Jean-Michel Jarre, z którym udało nam się przed koncertem porozmawiać. Oczywiście musiałem go zapytać o jego stosunek do nowoczesnej techniki. No bo nie ma co ukrywać, że koncerty Jean-Michel Jarre'a to zawsze jest prawdziwa uczta nie tylko dla uszu, ale i dla oczu. Wystarczy wspomnieć choćby harfę laserową.
1: Technologia od zawsze napędzała proces twórczy. Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec, Polańskiego bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
2: Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components. So technology has always been
1: to tylko narzędzia.
2: And especially of course in electronic music. When in my case, when I started, I always...
1: Na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo, tak jak instrumenty akustyczne. Dlatego zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę.
2: Acoustic instruments were devised and designed firstly for performance, and later on we said, okay, we're going to record these instruments, but that was much later on. So this is the reason why I've always tried to find and to dig into technology, what kind of means and ways I could use to express my music on stage, and the laser harp is a very good example.
1: Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
2: Sounds and some performance in a different way.
0: Jean-Michel Jarre, czyli główna gwiazda dzisiejszego wieczoru. Koncert w Radomiu. W Radomiu też niedaleko sceny rozlokowało się nasze mobilne studio i na pewno już za kilkanaście minut połączymy się z Wojtkiem Babierczykiem.
3: Radio Złote Przeboje 101,5.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Express Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i

Ponad 20 nagranych płyt, prawie 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt na całym świecie. Kilka rekordów Guinnessa, tak jednym zdaniem można by określić dorobek gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Koncert, na który długo czekaliśmy, koncert, na który się zapraszaliśmy, czyli Jean-Michel Jarre w Radomiu. Niedaleko sceny rozlokowało się nasze mobilne studio i na pewno sprawdzimy, czy dzisiejszy wieczór również będzie rekordowy. Jean-Michel Jarre w Radomiu, a to specjalne wydanie programu Cała Muzyka.

0: Formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje. To specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Jean-Michel Jarre. Dzisiaj koncert, na który długo czekaliśmy, na który się zapraszaliśmy, czyli Jean-Michel Jarre w Radomiu. Przed tym koncertem udało nam się porozmawiać z Jean-Michel Jarrem. No oczywiście musiałem zadać pytanie, jak on to robi, czyli jaki jest sekret jego formy. Co robi, że mając tyle lat, ile ma, wygląda tak, jak wygląda.
1: First of all, thank you to my parents because my mom was a kind of genetic mystery because she.
2: To zasługa moich rodziców. Moja mama była ewenementem. Dożyła 96 lat, a do końca wyglądała, jakby miała co najwyżej 70.
1: And she looked really like in a kind of late 60s or 60s.
2: And I think it's, więc to pewnie geny. Poza tym codziennie ćwiczę i staram się dbać o ciało i umysł.
1: I do some exercise every day. I try to respect my body and my mind, but you know this is so mysterious. Thank God to keep me in good shape, and I hope that it will still be the case in the future, because you know for an artist there is no retirement.
2: No i fakt, że artysta nie idzie na emeryturę.
1: I don't know if it's a curse or a privilege, but I think it's a privilege.
2: Nie wiem, czy to klątwa, czy przywilej, ale myślę, że to przywilej. Dopóki nogi mnie niosą, będę robił to, co jest moją pasją i codzienną pracą.
0: Jean-Michel Jarre. Niezwykłe muzyczne widowisko dzisiaj w Radomiu. W naszym mobilnym studiu niedaleko sceny Wojtek Bawiarczyk i za moment sprawdzimy, jak wygląda scena w Radomiu.

0: Dzisiaj wspaniałe muzyczne święto dla fanów i fanek Jean-Michel Jarre'a. Koncert w Radomiu. Tymczasem przed tym koncertem udało nam się z Jean-Michel Jarre'em porozmawiać. No i oczywiście musiałem zadać pytanie, jakie koncerty preferuje? Czy koncerty małe, czy wielkie widowiska? No bo to przecież jest zupełnie inny rodzaj energii.
1: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
2: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
1: There is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers, and
2: między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia.
1: Works or doesn't work.
2: Albo ona jest, albo jej nie ma i nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
0: Piątkowy, niezwykły wieczór w Radiu Złote Przeboje, wieczór koncertowy na scenie w Radomiu. Jean-Michel Jarre.

0: Pięknie, takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Przenosimy się ponownie do Radomia.
1: Na koncert zaprasza Radio Złote Przeboje.
0: A przed sceną w naszym mobilnym studiu Wojtek Babiarczyk.
2: Dosłownie kilka minut temu zakończył się koncert Krzysztofa Zalewskiego. To był support przed dzisiejszą wielką gwiazdą Radia Złote Przeboje. Jean-Michel Jarre dziś pojawi się tutaj na stadionie Radomiaka Radom w Radomiu. Trochę chłodno zrobiło się tutaj u nas w studiu Radia Złote Przeboje. Temperatura lekko spadła, ale są z nami nasi słuchacze. Siostry, jak mają na imię?
3: Agata.
4: Kasia.
2: Kto kogo zaraził muzyką tego dżentelmena?
3: Chyba razem.
4: Razem.
3: Na tym się wychowałyśmy praktycznie.
2: Romek, zgadza się?
5: Dokładnie tak.
2: I?
6: Adam.
2: Wierni fani naszej gwiazdy Radia Złote Przeboje. Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo akurat tego artystę pokochali?
5: Jak masz coś takiego, co cię wciąga, to słuchasz tego po prostu i nie zastanawiasz się, dlaczego to, a nie coś innego. Po prostu, muzyka to muzyka.
6: No razem z kolegą jesteśmy czwarty raz na koncercie.
7: Ja no też od lat, przyznam się, chyba też pod lat 40 jestem fanką, a takie no na pewno niezapomniane wspomnienia mam z jego koncertu na Polach Elizejskich w 95 roku w Paryżu. No i dzisiaj chciałabym odświeżyć trochę te wspomnienia.
2: Jednym słowem, jeśli jesteście gdzieś w pobliżu Radomia, to wpadajcie tutaj do plenerowego studia Radia Złote Przeboje. Czekamy na was, no i czekają także gadżety nasze, zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: Na koncert zaprasza
8: Radio Złote Przeboje.
1: Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Testowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
5: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest